0: Chemin.
1: Nono posto.
2: Octavo lugar.
3: Southwest Han. Шестое место.
4: Femte place.
5: Tiftechulo.
6: Quatrième place.
7: Dritter Platz.
8: Drugie miejsce.
9: Up in the sky. It's a bird.
10: It's a plane.
11: Benny Bar.